Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Alex.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
1: Dziś wtorek, to 14 dzień lipca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy na wiadomości.
2: Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormuz. Zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, dwóch poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały dwa magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza. Z początkiem sierpnia trzy oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. O jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni Piotr Bułakowski.
3: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie dwóch nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
2: Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji zgłosiło się ponad 21 tysięcy kandydatów. Opłacono łącznie prawie 38 tysięcy zgłoszeń na różne kierunki.
4: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
2: Mówi Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie bardzo ciepły, w niektórych miejscach gorący dzień. A jak wygląda sytuacja temperaturowa teraz? Najcieplej jest we Wrocławiu, prawie 19 stopni. Ledwie 8,5 w Lęborku, ale to nie oznacza, że nad morzem jest tak zimno. Nie, nie, w pasie nadmorskim całkiem nieźle. U nas też solidny dwucyfrowy wynik. A co czeka nas w ciągu dnia? Synoptycy przede wszystkim ostrzegają przed burzami. Te możliwe na całym południowym pasie Polski, także na wschodzie. Największe zagrożenie w tej chwili na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a także w województwie małopolskim. Będzie gorąco, nawet 28 stopni może pojawić się w najgorętszym momencie dnia. Biometr dzisiaj będzie fatalny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Wracamy do dobrego grania. No i czas na serdeczne dzień dobry o poranku. Marek Moc, kłaniam się nisko.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Dziś wtorek, wtoreczek, wtorunio. 14 dzień lipca, 195 dzień roku. Podobno wtorek najbardziej produktywnym dniem, jeśli chodzi o tych, którzy w pracy. Pozdrawiamy serdecznie. Słońce wstało dzisiaj 29 minut przed godziną 5. Zacznie zachodzić 9 minut przed 21. A to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 27 minut. Bardzo szybko ubywa nam tego dnia. Na pewno ten dzień będzie miły dla solenizantów. Na liście są Kamil, Marcel, Angelina, Stella, także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bohdan, Felix, Brunon, Kosma, Donald, Marcelin, Urlik i Bonaventura. Moje ulubione. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich świętujących. Światowy Dzień Szympansa dzisiaj mamy. Jest także Dzień Rekina. No tak widzę, świat przyrody wkracza do nas. Jest także Dzień Łapania za... A, nie powiem, bo to jest idiotyczne, wiralowe, internetowe święto. Dobra, zostawmy internety. Za chwilę sprawdzimy realnie, jak wyglądać będzie pogoda na dzisiaj.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: akcji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
10: Uwaga, synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. To również obowiązuje na Podhalu. Uwaga, bądźcie ostrożni. Temperatura na początku dnia powyżej 10. W Zakopanem dzisiaj maksymalnie do stopni 21 zapowiadają synoptycy. Oczywiście 2 więcej w Nowym Targu. Te zjawiska mogą być dzisiaj dość gwałtowne, tak więc już teraz ostrzegamy. Spora część dnia jeszcze przed południem może zacząć padać.
0: Radio Alex.

0: mrozy styczniowe. Ciekawe, czy to się sprawdzi. No, fala upałów, właściwie wysokich temperatur, powraca do naszego pięknego kraju, o czym słyszeliście w naszej prognozie pogody. W kolejnych dniach rzeczywiście może przygrzać słoneczko. Cieszą się ci, którzy wypoczywają. Może nie w naszej części Polski, bo u nas dość burzowo, ale nad morzem całkiem. No to pozdrawiamy tych, którzy wyjeżdżają i będą próbowali znaleźć swój kawałek wybrzeża. A my w naszym porannym programie zajrzyjmy też na plażę Hiszpanii. Tak, bo tam nowa forma naciągactwa się pojawiła. Jeszcze o poranku wam o tym opowiem, a za moment wracamy do muzyki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To krasz.

0: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Rozpoczynają się półfinały, dzisiaj pierwszy o 21:00. Dobra, o tym też pewnie opowiemy sobie, ale w kontekście naszym, narodowym. A jakże? A za chwilę sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Wiadomości startują punktualnie o 7:00. Zapraszam.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Śmiertelny wypadek w Tatrach Słowackich. Nie żyje 40-letni Polak. Wypadek kłada na Janiołowym Wierchu. Dwie osoby zostały ranne. W części z kraju i ze świata Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.

0: Czaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Po reklamie.
7: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na kolejne wydanie wiadomości.
8: Anna Grudek. Zapraszam. Tragiczny wypadek polskiego turysty w słowackich Tatrach Wysokich. 40-letni mężczyzna spadł z wysokości około 200 metrów. Zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Do wypadku doszło wczoraj przed południem. Mężczyzna wraz z partnerką wspinali się na czarny szczyt w słowackich Tatrach Wysokich. 40-latek spadł około 200 metrów w stromym, skalnym terenie do Doliny Dzikiej. Jego partnerka, która po upadku nie miała z nim kontaktu, poprosiła o pomoc Chorską Zachranną Służbę. Ratownicy, którzy śmigłowcem dotarli na miejsce, stwierdzili zgon mężczyzny. Para podążała na szczyt drogą taternicką. Turyści nie posiadali odpowiedniego sprzętu, nie byli przygotowani do wspinaczki w tak wymagającym terenie.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
8: Wypadek kłada na Janiołowym Wierchu w rejonie Kotelnicy Białczańskiej. Dwie osoby zostały ranne. W akcji ratunkowej pomógł śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem około godziny 19. Jak informuje Zakopiańska Państwowa Straż Pożarna, kierujący kładem nie zapanował nad pojazdem, wypadł z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Osoby poszkodowane zostały przetransportowane śmigłowcem TOPR do szpitala w Nowym Targu.
9: Sport w Radiu Alex.
8: Dwóch wychowanków Podhala kończy bogatą hokejową karierę. Zacznijmy od 41-letniego Marcina Kolusza.
10: Ja w ogromnym skrócie, bo można by tu napisać sporej objętości książkę. Marcin Kolusz urodził się 18 stycznia 1985 roku w Limanowej, a karierę rozpoczynał w nowotarskim MMKS-ie. W wieku zaledwie 15 lat zadebiutował w barwach tej drużyny w Ekstralidze. Był tym samym najmłodszym w tych rozgrywkach w historii klubu. Rozegrał 210 meczów w reprezentacji Polski, co daje mu trzecie miejsce w historii. Zdobył 48 bramek i wystąpił w 16 turniejach Mistrzostw Świata, w tym podczas Mistrzostw Świata Elity w 2024 roku. Przez wiele lat był reprezentacyjnym kapitanem. Wywalczył 11 medali Mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, 4 Puchary Polski, 2 Super Puchary Polski. W polskiej lidze rozegrał 783 mecze, zdobył 212 goli. Dziękujemy za ogromne emocje.
8: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Więcej na ten temat znajdziecie na radioalex.com.pl. W kolejnym serwisie będziemy ostrzegać kierowców przed utrudnieniami w Lipnicy Małej i Kościelisku. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
6: 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej przywrócono imiona i nazwiska.
11: To dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym.
6: Wczoraj w Ministerstwie Kultury potomkowie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Późnikach odebrali noty identyfikacyjne.
12: Mam tutaj akurat te noty dotyczące mojego zamordowanego stryja Mikołaja i jego dwóch córek.
13: To była u pana w rodzinie żywa historia? Często mówiło się o Późnikach?
12: Tak. Te wszystkie dane przekazywałem jeszcze żyjącym, młodszym ode mnie.
14: To rzeczywiście dowód na to, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
6: Mówili Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski.
11: Dzisiaj mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsie, Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
6: Tam podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
11: Nie będzie też nakazu zatrzymania go na terytorium Wielkiej Brytanii.
6: Takie decyzje wobec polityka podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości podjął Warszawski Sąd Okręgowy, rozpatrując wniosek prokuratury. O szczegółach Krzysztof Zasada.
15: Sąd uznał, że nie ma podstaw wystawienia nakazów aresztowania polityka PiS, bo nie przebywa on ani na obszarze Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Ta decyzja jest ostateczna, nie można jej zaskarżyć. Jeśli zmienią się warunki, na przykład będzie potwierdzenie lub podejrzenie, że Zbigniew Ziobro jest na terenie Unii, wtedy prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek o ENA.
11: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
6: No i będzie to pierwszy taki ośrodek poza gronem państw założycielskich agencji. Wiadomo już, że jej zadaniem nie będą wyłącznie badania kosmosu.
11: Igor Skrzypek.
16: Poza badaniami na rzecz eksploracji kosmosu, co oczywiste, zadania centrum mają skupić się na rozwoju technologii podwójnego zastosowania, tak by inwestycje w przemysł kosmiczny szły w parze z inwestycjami w bezpieczeństwo. Centrum powstanie w Warszawie, dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Stolica ma być łącznikiem całej sieci polskich miast zaangażowanych w rozwój przemysłu kosmicznego. Różne projekty i zadania będą mogły być realizowane w wielu polskich miastach.
7: W Zakopanem, w Nowym Targu, na całym Podhalu dzisiaj może być burzowo i deszczowo. Tak w wielkim skrócie informują synoptycy o tym, co czeka nas dzisiaj za oknami. Ale późnym popołudniem i wieczorem znów ma słońce się pojawić. No i rozświetli nam te piękne okoliczności przyrody. Do 23 stopni w Nowym Targu, w Zakopanem nieco mniej, 21 zapowiadają synoptycy. Na razie wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie stabilne, biometr jednak będzie nie najlepszy. To już prawie połowa tygodnia, to już prawie połowa miesiąca lipca, 14 dzień tego miesiąca w kalendarzach. Marek Moc, zapraszam, trwa nasze poranne spotkanie.

0: Radio Alex.
1: Przecież wiesz.

0: Witam pięknie, gramy we wtorkowy poranek, a jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co tam gwiazdy wróżą na dzisiaj niektórym znakom zodiaku. Bliźnięta, przed tobą dzień pełen ciekawych rozmów i inspirujących spotkań, które mogą zaowocować nowymi pomysłami. Nie bój się zadawać pytań, bo odpowiedzi okażą się bardzo wartościowe. Bardziej wartościowe niż przypuszczasz. Waga, twoja umiejętność dostrzegania dobrych stron różnych sytuacji będzie dziś wyjątkowo pomocna. Dzięki spokojowi i życzliwości uda ci się stworzyć wokół siebie atmosferę, w której wszystkim będzie po prostu dobrze. I jeszcze koziorożec, to dobry moment, aby zacząć sprawę, którą dawno odkładałeś na później. Satysfakcja z wykonanej pracy sprawi, że z nową energią spojrzysz na kolejne wyzwania.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, a jak lato to latino rytmy. Król latynoskiego trapu dzisiaj na Narodowym. Bad Bunny zakręci stolicą. Podobno już znaleźć miejsce w Warszawie noclegowe to raczej jest niemożliwe. Jak wynika z danych portali noclegowych, rezerwacje sięgają jakieś prawie 84%. W tych dniach to już ponad 92,5%. Tak więc jeśli w innym celu wybieracie się dzisiaj do Warszawy, no to z noclegiem może być kłopot. Tak to zwykle jest, kiedy wielki koncert w naszym kraju, kiedy w okolicy jest jakiś duży festiwal. Pamiętajcie, jeśli planujecie uczestnictwo w takich wydarzeniach, zdecydowanie wcześniej trzeba zarezerwować sobie nocleg.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Po reklamie.
12: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 22 stopni Celsjusza w rejonie Zakopanego, Szczawnicy i Krościenka, gdzie utrzyma się zmienne zachmurzenie z krótkimi przejaśnieniami. W ciągu dnia możliwe są opady i burze, szczególnie w partiach podgórskich. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na to, co tam u naszych na mundialu. Oczywiście u naszych sędziów. No, wciąż wielka zagadka, czy posędziuje jeszcze w tym turnieju Szymon Marciniak. Wieści są i uspokajające, i niepokojące, bowiem Tomasz Kwiatkowski został wyznaczony do obsługi systemu VAR podczas dzisiejszego meczu Francji z Hiszpanią. No, to oznacza, że być może w ogóle już naszych sędziów nie zobaczymy na turnieju, no bo zostały do obsady dwa mecze. Mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy. Czy doczekamy się Polaka w finale Mistrzostw Świata? Trzymamy kciuki, a dzisiaj o 21:00 wielkie potęgi futbolu się spotkają, a kolejny półfinał jutro o 21:00 również. Ależ emocje!
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdroj, Sklep Kabanos i Cordę Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: góry, na Mazury czy nad morze? Ten dylemat wielu pewnie ma już za sobą, a my wciąż na posterunku. Nasi dziennikarze przygotowali dla Was kolejną porcję najważniejszych wiadomości. Wystartujemy z nimi punktualnie o godzinie 8. Zapraszam.
1: W tych wiadomościach Radia Alex szykują się utrudnienia na drogach w Kościelisku i Lipnicy Małej. Będziemy mówić także o wiecznych płatach śniegu w Tatrach. W drugiej części serwisu na Wołyniu ruszają dzisiaj kolejne ekshumacje. Badacze będą szukać ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
0: Witajcie we wtorkowy poranek. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. W tym tygodniu, jutro i w czwartek czekają Was utrudnienia w Lipnicy Małej. Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, w godzinach od 8 do 17 droga powiatowa objęta pracami będzie całkowicie zamknięta. Drogowcy będą układali nawierzchnię asfaltową. Jeśli pogoda pokrzyżuje im plany, termin robót zostanie przesunięty. Z kolei w Kościelisku ulica Kiry Boczna zostanie całkowicie zamknięta już jutro w godzinach od 8 do 18. Tutaj także prace związane z układaniem przez drogowców warstwy ścieralnej jezdni mogą zostać przełożone na inny termin, jeśli nie dopisze pogoda.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Płaty wiecznego śniegu, lodowczyki albo śnieżniki to warstwy śniegu, które zalegają w Tatrach od ponad 150 lat i nie topnieją całkowicie nawet latem. Zasilane są śniegiem ze schodzących lawin lub ze śniegu zsypującego się z wyższych partii stoków.
7: Największy występuje w Miedzianej Kotlinie. To jest u stóp Dolnego Szczytu i Łomnicy w Tatrach Słowackich. Jego długość dochodzi do 600 metrów, a grubość, no w zależności od warunków, waha się od kilku do blisko nawet 20 metrów. No, po polskiej stronie mamy śnieżnik Mięguszowiecki w Bandziochu, w takim kotle położonym widocznym z morskiego oka u stóp Mięguszowieckich szczytów. No i ma niemal długość 100 metrów i grubość kilku metrów. No, do tej pory od co najmniej 150 lat on trwa, jeszcze nie zniknął. Natomiast no, zobaczymy, postępujące ocieplenie powoduje zmniejszenie jego rozmiarów i miejmy nadzieję, że nie będziemy świadkami, kiedy ten nasz śnieżnik zaniknie.
1: Mówił Paweł Parzuchowski. Do rozmowy z kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem tym razem o pogodzie wrócimy w kolejnym serwisie. W tym tygodniu w naszym regionie upałów nikt się nie spodziewa. Teraz w Radiu Alex sprawdzamy, co Pieniński Park Narodowy przygotował dla turystów specjalnie na wakacje.
8: Spotkania i wycieczki są bezpłatne, a najbliższe już w środę. Dowiecie się tutaj, jakim motylem jest niepylak Apollo. Początek. piątek o godzinie 10 przy pawilonie w Sromowcach Niżnych. Stąd przejdziecie do wąwozu Sobczańskiego, gdzie wycieczkę można zakończyć lub wejść na Trzy Korony. Dzień później poznacie tajemniczą krainę Podkowca Małego. Ta wyprawa rozpocznie się o tej samej godzinie, ale przy studni na rynku w Krościenku. Potem droga poprowadzi bulwarami nad Dunajcem i dalej pod Zawiesy.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: Dziś mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu w gminie Riwne w powiecie Kowelskim.
10: To teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku jednego dnia ukraińska armia powstańcza wymordowała ponad 1050 osób.
9: W poprzednich latach wydobyto i pochowano szczątki ponad 650 ofiar. Teraz badacze będą poszukiwać dwie zbiorowe mogiły.
11: Wiemy, że tam są szczątki, natomiast nie wiemy ile osób, ponieważ no nie wiemy jak głęboka jest ta jama. Jedna z tych dwóch jam ma 15 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast nie wiem jak głęboka jest, więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak prace rozpoczniemy.
9: Mówi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
10: Te prace mają potrwać do 7 sierpnia.
9: Prezydent Donald Trump w czwartek o 21 czasu wschodniego, czyli o 3 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, ma wygłosić orędzie do narodu.
10: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta zapowiedź pojawiła się po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormuz.
12: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu. Dziś o 22 czasu polskiego siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormuz i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Przypomnę, cieśnina była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Dzisiaj w Nowym Targu Ochotnicy i Rabce Zdroju temperatura sięgnie około 23 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami. W rejonie podgórskim możliwe są krótkie, lokalne burze, zwłaszcza z rana o 11 i wieczorem około 19 i 22. Wiatr pozostanie słaby, a wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: 14 dzień lipca, wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. To wszystko u nas. Zapraszam na kolejną część naszego porankowego spotkania. Marek Moc, dzień dobry.

Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, jeśli wybieracie się na wakacje, pamiętajcie, że czekają na was pułapki. Takie rzeczy dzieją się podobno już na Majorce. Zaroiło się tam od niewykwalifikowanych masażystów, którzy polecają swoje usługi prosto na plaży. No i jak się okazuje, tamtejsze władze walczą z tą plagą, tak, bo jest to plaga. Ukarano już ponad 30 osób. Kary wynosiły od 750 do nawet 1500 euro. Dlaczego to wszystko? Dlatego, że taki niewykwalifikowany masażysta może zrobić nam więcej szkód niż przynieść pożytku. Choćby doprowadzić nas do kontuzji, to jeszcze używają niekoniecznie certyfikowanych kosmetyków i to też może wpływać na nasze zdrowie. Pamiętajcie, tanio zwykle nie znaczy dobrze.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Za chwilę opowiemy sobie o pogodzie. Będą też dość pokrzepiające wieści, choć pewnie mało pocieszające dla tych, którzy padli ofiarą włamywaczy. Szczegóły za kilka minut.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
8: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 21 stopni Celsjusza w Kościelisku i Czarnym Dunajcu. W ciągu dnia utrzyma się zmienne zachmurzenie z krótkimi przejaśnieniami, a lokalnie możliwe są lekkie, przelotne opady. W rejonie podgórskim nie można wykluczyć krótkich burz, wiatr będzie słaby do umiarkowanego, wieczorem temperatura spadnie do około 17 stopni.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Jeśli wyjeżdżacie na wakacje, to pamiętajcie o tym, aby zabezpieczyć swoje mieszkanie. Pamiętajcie, aby tylko informacje przekazać o waszym wyjeździe zaufanym sąsiadom, czy też bliskim krewnym. A najlepiej, żeby ktoś zaglądał do was od czasu do czasu. Ale jak się okazuje, w ostatnich latach w Polsce spadek liczby włamań mamy o ponad 30%. No i jak się okazuje, włamywacze kalkulują, że im się to po prostu nie opłaca. No bo coraz rzadziej w domach przechowujemy gotóweczkę. Wartościowe przedmioty są lepiej zabezpieczone. No choćby sprzęt elektroniczny zabezpieczony hasłami, a także ma lokalizatory. No i podobno biżuteria też nie jest w modzie, zwłaszcza po to, żeby ją trzymać w domu. Ale wiadomo, zawsze znajdzie się jakiś amator cudzej własności. Dbajcie w czasie wakacji o swoje bezpieczeństwo.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl.

0: liczy się człowiek, to kupuje.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.
5: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Do dobrego grania wracamy po godzinie 9. O 9 oczywiście u nas wiadomości. Przypomnę, dzisiaj dzień rekina. A przy okazji wakacji rekiny biznesu też się pojawiły. No i zauważyłem, że coraz więcej stoisk z domową lemoniadą dzieciaki wystawiają przed domy. Chyba się dzisiaj skuszę.
1: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. Strażacy z powiatu tatrzańskiego dołączyli do Małopolskiej Brygady Odwodowej Zaopatrzenia Wodnego. W części z kraju i ze świata kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie. Czy znów zapłacimy więcej za paliwo? Anna Grudek. Warto z nami zostać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Dziś wtorek to 14 dzień lipca. Na zegarach godzina 9. Zapraszamy Was na kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Jednostki OSP z powiatu tatrzańskiego dołączyły do Małopolskiej Brygady Odwodowej Zaopatrzenia Wodnego. Które? O tym nasza reporterka.
7: To druhowie reprezentujący ochotnicze jednostki Kościelisko, Białka Tatrzańska, Dzianisz Górny, Witów, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Zakopane Olcza, Leśnica, Groń oraz Ząb. Ekipą dowodzą naczelnicy Andrzej Garbuliński z OSP Kościelisko oraz Mateusz Machaczka z OSP Witów. Od teraz nasz pododdział pod nazwą Akwen Zakopane będzie funkcjonował w dwóch wariantach, powiatowym i wojewódzkim. Plutony sformowano 3 lata temu jako pierwsze tego typu systemowe rozwiązanie w kraju. W Małopolsce utworzono 19 takich formacji, a ich głównym założeniem jest budowanie wydajnego zaopatrzenia wodnego na duże odległości, w tym w trudnym terenie.
1: To była Joanna Chmiel, dziękuję za relację.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Rusza pierwsza rekrutacja do nowo powstałego gminnego żłobka w Ludźmierzu. Wnioski o przyjęcie dziecka będzie można składać od najbliższego piątku do 31 lipca w Urzędzie Gminy Nowy Targ. Placówka dysponuje 30 miejscami dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci mieszkające wraz z rodzicami na terenie Gminy Nowy Targ. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana 7 sierpnia, a ostateczne wyniki rekrutacji 12 sierpnia.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Pogoda powoli zaczyna się poprawiać. Temperatura będzie rosła, ale niestety pojawią się również burze z krótkimi, jednak intensywnymi opadami deszczu. W tym tygodniu upały w naszym regionie raczej nam nie grożą.
8: W środę maksymalnie 18-20 stopni, pochmurno z przejaśnieniami, no i spore ryzyko burz z bardziej intensywnymi opadami i to ryzyko będzie przez większą część dnia się utrzymywało, ale szczególnie wysokie będzie po południu. W czwartek i piątek jeszcze cieplej, miejscami temperatura przekroczy tutaj na Podhalu 23-25 stopni. Sporo słonecznych chwil, no ale według obecnych prognoz popołudniami znów musimy liczyć się z deszczami, lokalnymi burzami. W weekend absolutnie nie widać żadnych zmian w pogodzie. I trochę słońca, i być może przelotne opady i burze, i bardzo podobna temperatura. No i w dalszej perspektywie również nie widać większych zmian.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie policja z Rabki Zdroju rusza na szlaki. Będzie walczyła z nielegalnymi rajdami quadów i motocykli. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: We'll be right back. dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus.
10: Rakiety znów pojawiły się nad Zatoką Perską. W górę poszybowały też ceny ropy.
9: Igor Skrzypek, dzień dobry. Jestem. Igor, jak reagują światowe rynki na to zamieszanie?
11: No, tylko wczoraj ropa podrożała aż o 8%. Dziś mamy kolejne podwyżki. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $84. A przypomnę, poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
12: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
11: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu. Gdy obowiązywał pakiet CPN, zysk dla stacji paliw był ograniczony. Teraz tego limitu nie ma i odczuwają to kierowcy. W najbliższym czasie nie odczują na pewno ulgi. Przy tak drogiej ropie w kolejnych dniach paliwa będą drożeć.
10: Jeśli będziemy wprowadzać drugi próg podatkowy, to wyłącznie drogą rządową.
9: Temat podwyższenia drugiego progu podatkowego był tematem wczorajszej rozmowy minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
10: Na linii teraz Kasper Wróblewski.
13: Dzień dobry,
10: czy
13: witam.
10: Taka ustawa się pojawi?
13: W koalicji rozmawia się na ten temat, co potwierdzają politycy ugrupowań tworzących koalicję rządową.
14: Rozmowy rzeczywiście w koalicji trwają, natomiast ja myślę, że się to powinno zakończyć jakimś wspólnym stanowiskiem rządu.
13: Usłyszałem od posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic. Jednocześnie politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w tej kadencji Sejmu wprowadzenie drugiego progu podatkowego jest mało prawdopodobne.
15: Mam nieodparte wrażenie, że to jest też szukanie jakiejś uwagi politycznej w ramach pewnych problemów, które dotyczą określonych polityków w Polsce.
13: Usłyszałem od posła Mariusza Witczaka. Jednocześnie do Sejmu kilka tygodni temu trafiła poselska ustawa Polski 2050 podwyższająca drugi próg podatkowy. Jednak do tej pory posłowie się tym projektem nie zajęli.
16: –22 stopnie. Tyle zobaczymy dziś na termometrach w Maniowach i Jabłonce. W ciągu dnia utrzyma się zmienne zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. Około 19 i trochę później, bo o 22 możliwy jest silny deszcz z burzami. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 17 stopni.
0: 14 dzień lipca w kalendarzach. Kamil, Marcel, Angelina, także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Dawid, Jakub czy Izabela świętują imieniny. Dziś także Iga. Nie wiem, czy pani Iga, nie pamiętam, kiedy ma urodziny. Nieważne, wszystkim świętującym najlepsze życzenia jeszcze raz we wtorkowy poranek.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: Wtorkowy poranek, muzyka wybrana na lato, co tam w wielkim świecie celebrytów, no znów szokuje świat. Kto? Britney Spears znowu została przyłapana na dziwnym zachowaniu. Najpierw zrobiła zakupy, a potem udała się w podróż. Bardzo swobodnie się podobno zachowywała. Wychylała się podczas jazdy przez szyber dach. Widać to na zdjęciach. No, takie zachowanie jest niezgodne z przepisami. Czy tak zachowywać powinna się dorosła, poważna osoba, matka dzieciom i tak dalej, i tak dalej? No nie, no nikomu nie wypada. Pamiętajcie, szaleństwo wakacyjne szaleństwem, ale wszystko z umiarem i zgodnie z prawem. Nie bierzcie z niej przykładu. Nie idźcie tą drogą, a właściwie nie jedźcie tą drogą.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: W Bukowinie Tatrzańskiej i Czarnej Górze dziś 22 stopnie. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. Synoptycy przewidują na dziś silne opady oraz burze. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie, nie będzie dzisiaj nic, co padło, Robercie. Nie, nie będzie, absolutnie. Za to przytoczę wam piękne słowa. Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej. A, no właśnie. Takie słowa napisała w internetach Patrycja Markowska, umieszczając do tego relację z wypadu na Mazurach ze swoim mężem i rodzicami. Tak jest. Pan Grzegorz w świetnej formie. Cieszymy się bardzo z tego powodu. No i miłego wypoczynku wszystkim życzymy, gdziekolwiek wypoczywacie, ale najważniejsze, że jesteście z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i

0: dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Radio Alex. Muzyka.

0: Lato, wakacje, wypoczynek, nie ma nudy. Sprawdzają to również nasi dziennikarze. Po godzinie 10 przekażemy Wam informacje o tym, jak miło spędzić czas przy okazji kulturalnie i być może z dawką wiedzy zapełnić dzisiejsze popołudnie. A o 10 już za moment wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Więcej policyjnych patroli na gorczańskich szlakach. Walka z kierowcami quadów i motocykli wjeżdżającymi nielegalnie do lasów trwa. W części z kraju i ze świata Francja czy Hiszpania. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskich mistrzostw świata. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
20: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, to 14 dzień lipca. Już 10. Przed nami kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Policja rusza do walki z nielegalnym offroadem w Gorcach. Funkcjonariusze z Rabki Zdroju otrzymali nowy sprzęt terenowy, 2 motocykle enduro i quada. Dzięki nim ściganie kierowców wjeżdżających nielegalnie do lasów i na szlaki turystyczne ma być skuteczniejsze. Patrole prowadzone wspólnie ze Strażą Leśną obejmują m.in. okolice Maciejowej, Starych Wierchów, Raby Wyżnej, Harkabuza i Spytkowic. Policja podkreśla, że chodzi o ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo turystów, rowerzystów i mieszkańców. Pierwsze efekty działań już są. Mandaty otrzymali kierowcy poruszający się nielegalnie w rejonie Maciejowej i Starych Wierchów. Funkcjonariusze przypominają, że za wjazd pojazdem mechanicznym do lasu w miejscu niedozwolonym grozi mandat w wysokości co najmniej 500 zł. Wakacyjne kontrole mają być prowadzone regularnie.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Dokładnie 12 lipca w 1906 roku ksiądz Walenty Gadowski zakończył znakowanie najtrudniejszego turystycznego szlaku. Polaków w Polsce Orlej Perci. Na Kasprowym Wierchu z inicjatywy księdza Zbigniewa Krasa uczczono kolejną rocznicę jego powstania.
3: Dzisiaj przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść.
20: Pierwotny odcinek szlaku był grzbietem całego Wołoszyna. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych w rejonie Buczynowych z tego tytułu, że tam się zaczynały prawdziwe trudności na tej Orlej Perci i górale się po prostu trochę bali. No ale ksiądz Gadowski umiejętnie wpływał na nich.
1: Dziś Orla Perć ciągnie się od Przełęczy Krzyżne do Zawratu i częściowo jest szlakiem jednokierunkowym. O historii powstania Orlej Perci opowiadali Franciszek Łukaszczyk i Piotr Jasieński, ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na koniec zaproszenie. Trwają zapisy na amatorski turniej organizowany przez LKS Lubań Maniowy. O tym więcej Joanna Chmiel.
21: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekajcie ze zgłoszeniami, a cel turnieju szczytny, bo wszystkie zebrane tu pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę i wyposażenie nowego budynku klubowego. Rozgrywki na stadionie Lubania odbędą się 25 lipca. Pierwszy gwizdek o 10.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Tyle z regionu. Za niespełna godzinę wrócę do Was między innymi z ostrzeżeniem dla kierowców przed utrudnieniami w Jabłonce. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
22: Polacy są za zakazem korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24.
23: Tak, takiemu rozwiązaniu mówi 65% pytanych.
22: Ponownie łączymy się z Magdaleną Greinert.
23: Ponownie, witamy, dzień dobry.
22: Magdo.
23: Dzień dobry.
22: No i młodsi pytani, tym poparcie dla zakazu jest mniejsze.
24: W przypadku osób po 40 zakazu oczekuje 70 i więcej procent zapytanych, ale już w wieku do 40 lat 60 do 30 połowa, a najmniej zwolenników zakazu jest wśród osób do 24 roku życia tylko 44%. Co o ograniczeniu dostępu do społecznościówek myślą sami zainteresowani?
25: Są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu, szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku życia.
24: Usłyszałam od 15-latek.
22: Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu.
23: Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji. Jutro w Atlancie spotkanie Anglików z Argentyną.
22: W Atlancie jest nasz specjalny wysłannik na decydujące mecze mundialu, Wojciech Marczyk.
26: Tak jest, dzień dobry.
23: Dzień dobry, w Atlancie widać i czuć zbliżający się półfinał?
26: Widać i odczuć zbliżające się spotkanie Anglii z Argentyną można było zaraz po wyjściu z samolotu późnym wieczorem polskiego czasu. Z Frankfurtu leciało ze mną tutaj na pokładzie wielu angielskich kibiców, którzy nie chcieli dokładnie zdradzić, ile zapłacili za bilety na jutrzejszy mecz, ale usłyszałem, że kilka tysięcy funtów. Na lotnisku mnóstwo jest reklam i znaków z logo mundialu. Podobnie jest w drodze do centrum. Stacja miejskiej kolejki przy stadionie cała jest w kolorach Mistrzostw Świata, a kibice z Argentyny, których tam spotkałem, wierzą, że znów Messi poprowadzi ich do finału. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mecz Argentyny z Anglią jutro, a dziś tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim będzie można zobaczyć starcie Francji z Hiszpanią. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
22: No i ten dzisiejszy mecz Francja i Hiszpania o 21:00.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
28: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 22 stopni Celsjusza w rejonie Zakopanego, Szczawnicy i Krościenka, gdzie utrzyma się zmienne zachmurzenie z krótkimi przejaśnieniami. W ciągu dnia możliwe są opady i burze, szczególnie w partiach podgórskich. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak słyszeliście, pogoda może nam spłatać dzisiaj figle, tak więc warto dobrze zaplanować sobie czas. A u nas muzyka zapewnia dobrą rozrywkę przez całą dobę. Zostańcie z nami.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: trwają wakacje, a w naszym regionie organizatorzy dwoją się i troją, żeby licznie przybywający turyści mogli ciekawie spędzić czas. Wśród nich jest Pieniński Park Narodowy. Tym propozycjom przyglądnęła się Joanna Chmiel.
1: Spotkania i wycieczki są bezpłatne, a najbliższe już w środę. Dowiecie się tutaj, jakim motylem jest niepylak Apollo. Początek o godzinie 10 przy pawilonie w Sromowcach Niżnych. Stąd przejdziecie do wąwozu Sobczańskiego, gdzie wycieczkę można zakończyć lub wejść na Trzy Korony. Dzień później poznacie tajemniczą krainę Podkowca Małego. Ta wyprawa rozpocznie się o tej samej godzinie, ale przy studni na rynku w Krościenku. Potem droga poprowadzi bulwarami nad Dunajcem i dalej pod Zawiesy. Kolejne parkowe propozycje to poświęcone niepylakowi wycieczki i opowieści w dniach 21 i 28 lipca oraz z cyklu Wakacyjny punkt widzenia, zaplanowane na 23 i 30 lipca.
0: Po szczegóły zaglądnijcie na radioalex.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
5: Kany!
4: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
5: Jako Ławecka?
4: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
6: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Dzisiaj w Nowym Targu Ochotnicy i Rabce Zdroju temperatura sięgnie około 23 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. W rejonie podgórskim możliwe są lokalne burze z opadami. Towarzyszyć im może silny wiatr. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio

0: Co w planach na wtorek? Radio Alex z propozycjami. Tatrzański Park Narodowy przygotował na wakacje bogatą ofertę. Można tu znaleźć zarówno wycieczki w góry, jak i aktywności na niepogodę.
1: Zapraszamy do udziału przede wszystkim w poszlakach. W poniedziałek i w środę mamy wycieczki dla rodzin. O 9:00 się takie wycieczki zaczynają. Tutaj obowiązują zapisy. Mamy wieczorne wykłady. We wtorek o godzinie 18:00, w czwartki odbywają się wycieczki, spacery po Kłuźnicach o godzinie 16:00. Dodatkowo dla dzieci mamy również warsztaty malarskie. Wszystkie szczegóły odnośnie harmonogramu, tematu wykładów możemy przeczytać na naszych stronach parkowych.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. I znów paliwko w górę. Jaka będzie górna granica? No, w wakacje oczywiście nigdy nie było taniej, ale przetrwamy. Ja zapraszam Was na godzinę 11. Wtedy to wystartują nasze kolejne wiadomości.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Utrudnienia dla pasażerów jadących pociągiem z Poznania do Zakopanego. Skład musi pojechać objazdem. W części z kraju i ze świata dziś Chicago Fire oficjalnie zaprezentuje swojego nowego zawodnika, Roberta Lewandowskiego. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 11, jest wtorek, to 14 dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Pasażerowie pociągu PKP Intercity z Poznania do Zakopanego muszą liczyć się ze zmianą trasy przejazdu. Po uszkodzeniu wiaduktu kolejowego w rejonie Wadowic skład zostanie skierowany na trasę objazdową przez Oświęcim i Skawinę. Do zdarzenia doszło dziś rano na linii kolejowej między Barwałdem Średnim a Wadowicami. Kierowca samochodu ciężarowego zignorował oznakowanie i uszkodził wiadukt. Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany. Na miejscu pracują służby, które sprawdzają stan obiektu. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie Portal Pasażera.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Kierowcy jadący w najbliższą sobotę do Jabłonki muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W związku z odbywającym się tam 34. Orawskim Latem zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicy 1 Maja, od mostu na Kaniówkę do mostu na Cielcówkę. Na tym odcinku wjazd i parkowanie wzdłuż rzeki będą możliwe tylko dla samochodów posiadających specjalne przepustki. Ruchem będą kierowały służby porządkowe. Dla uczestników wydarzenia przygotowano darmowe parkingi między innymi przy Urzędzie Gminy, Orawskim Centrum Kultury, Orawskim Centrum Zdrowia, przy szkołach oraz na Placu Dworcowym. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zaplanowanie dojazdu i stosowanie się do poleceń służb.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Tatrzański Park Narodowy doliczył się ponad 10 tysięcy pędów obuwika w Tatrach Polskich. Jak informuje TPN, tegoroczny monitoring tego jednego z najbardziej efektownych, ale też najrzadszych polskich storczyków dobiegł końca. Na 12 badanych stanowiskach pracownicy TPN odnotowali łącznie 10 884 pędy. Wyniki zakończonego właśnie 3-letniego cyklu monitoringu wskazują, że gatunek znajduje się na terenie TPN-u we właściwym stanie ochrony. Pamiętajmy jednak, że storczyki są bardzo wrażliwe. Podziwiajmy je z rozsądkiem. Nie należy ich zrywać, dotykać ani schodzić ze szlaku, żeby zrobić im zdjęcie. Ten apel TPN-u dotyczy wszystkich roślin rosnących na terenie parku, także zachwycającej turystów wierzbówki kiprzycy.
5: Ten dywan różowy, który jest taką ikoną hali gąsienicowej, no pewnie się pojawi. Jak zwykle przypominamy, żeby nie wchodzić w wierzbówki, żeby nie deptać, tą przyrodę powinniśmy chronić.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński, a o 12:00 Władek Biały i serwis Pogoda. Góralsku.
6: ...74 mandaty po skontrolowaniu 324 jednośladów elektrycznych w Warszawie.
7: Stołeczna policja podsumowuje akcję pod kryptonimem e-bike przeprowadzoną na Śródmieściu i Mokotowie.
6: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Za co, Krzysztofie, funkcjonariusze wypisywali mandaty?
8: Część jednośladów nie spełniała określonych prawem wymogów technicznych, a chodzi m.in. o ingerencję w blokadę prędkości. W ręce policjantów wpadła też nietrzeźwa osoba prowadząca hulajnogę. Wykryto także trzech poszukiwanych. Poważne zastrzeżenia mundurowych wzbudził sposób jazdy użytkowników tego sprzętu. W większości chodzi o hulajnogi, ale także rowery elektryczne i inny sprzęt napędzany prądem. To przede wszystkim nadmierna prędkość, niebezpieczna jazda po chodnikach, ale także przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. 21 spośród wśród osób, które naruszyły przepisy, to byli nieletni. Policjanci wystawili 74 mandaty na kwotę w sumie przekraczającą 30 tysięcy złotych. W trzech przypadkach zabezpieczyli hulajnogi. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne takie akcje na terenie stolicy.
6: Robert Lewandowski jest już w Chicago.
7: Dziś Amerykanie zaprezentują oficjalnie zawodnika Chicago Fire, informuje Paweł Żuchowski.
9: Robert Lewandowski w nocy czasu polskiego przyleciał do Chicago, wylądował na lotnisku O'Hare. Terminal opuścił w taki sposób, by nie spotykać się z dziennikarzami, którzy na niego czekali. Dziś ma pojawić się na treningu, tu gdzie w tej chwili jestem, w centrum treningowym, niedaleko centrum miasta. Będziemy mogli obserwować przez kwadrans przygotowania drużyny. Potem Robert Lewandowski weźmie udział w 30-minutowej konferencji prasowej. Mnóstwo obostrzeń pod groźbą odebrania akredytacji, wyprowadzenia z centrum treningowego, żadnego nagrywania telefonem, żadnych pytań do pracowników i działaczy klubu, a także zawodników poza konferencją. Zapowiedziano też, że Robert Lewandowski nie będzie udzielał w tym tygodniu indywidualnych wywiadów. Próba rozmowy z nim poza konferencją też ma skutkować usunięciem z obiektu, a także odebraniem akredytacji na resztę sezonu. W Chicago Paweł Żuchowski.
10: -22 stopnie, tyle zobaczymy dziś na termometrach w Maniowach i Jabłonce. W ciągu dnia utrzyma się zmienne zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. Około 19 i trochę później, bo o 22 możliwy jest silny deszcz z burzami. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 17 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Zubrzycy.
0: Jutro o poranku pewnie kibice piłki nożnej będą bardzo niewyspani. Mecz dopiero o 21. Jak to się zakończy? Nie wiadomo. Pewne jest jedno. Usłyszymy się jutro punktualnie o 6. Marek Moc za dziś dziękuję. Dobrej reszty dnia i do usłyszenia.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lata.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
3: Słyszysz?

0: dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonów Renault Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.renault.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: W Bukowinie Tatrzańskiej, Czarnej Górze i Nowej Białej dziś 22 stopnie. W ciągu dnia pojawi się zmienne zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami, a lokalnie możliwe są silne opady oraz burze. Wiatr pozostanie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 15 stopni.
9: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
0: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ty plus ochota.

0: Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Senat opracował projekt zmian w woznej ustawie dotyczącej mieszkańców naszego regionu. W niedzielę minęło 120 roków od otwarcia najtrudniejszego szlaku w Tatrach Orlej Perci. Kogo mierziały kwiotki w Nowym Targu? Tu Władysław Biały, już za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: W samo południe, bo minęła 12. Zapraszamy na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Wtorkowe wydanie zacznamy informacjami ze świata wielkiej polityki. Senat opracował projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Modyfikacja zapisów ma ułatwić m.in. funkcjonowanie i budowanie wyciągów, co bezpośrednio dotyczy naszego regionu. Nowe przepisy umożliwiałyby obejście protestów tych właścicieli, którzy nie wyrażają zgody na udostępnienie swojego gruntu pod inwestycje, ale ino w określonych przypadkach, m.in. w tej, jak co najmniej 3/4 innych właścicieli taką zgodę wydało, co wiązałoby się też z odpowiednią rekompensatą. W praktyce chodziło o wyeliminowanie znanych przypadków, kiedy trasy zostają zaparte ze względu na to, że ja tu grodzim, bo tu jest moje. Z drugiej strony zmuszenie właściciela do tolerowania na swoim polu inwestycji w Torejniewce jest według krytyków projektu zmian ustawy rażącym naruszeniem prawa własności, bo posiadacz gruntu w praktyce nie mógł było swojej własności decydować. To troszkę jak pewnie, że mam chałupę i no, że nie mogę w niej siedzieć. Krytycy pomysłu senatorów podkreślają też, że przynajmniej przed niektórymi trasami w regionie rysuje się niezbyt jasno przyszłość. W poprzednich rokach wyciągi borykały się z nieustającymi problemami braku śniegu i wysokich temperatur. Dużo wskazuje na to, że w przyszłości sytuacje typu no wyciąg jest, no śniega nie ma, mogą się pojawiać coraz częściej. No ale z drugiej strony do funkcjonowania wyciągów wcale nie trzeba ani dużo śniega, ani nawet nart, bo przecież na orku, no nie ujeść na orku! Jak się trochę skanałeś miał. Godo jeden z ekspertów. Zmieniamy temat. W niedzielę 12 lipca minęło dokładnie 120 roków od momentu, kiedy ksiądz Walenty Gadowski zakończył znakowanie najtrudniejszego szlaku w Polsce, czyli Orlej Perci. Eksponowano częściowo jednokierunkowo trasa wymogo nie ino doskonałego przygotowania fizycznego, ale też i psychicznego, bo momentami na Orlej Perci jest cliwo. A nawet jest nie ino cliwo, bo bywa też i dusno.
5: To było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Bo widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć w skalę, w granicie, najzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To...
6: Pierwotny odcinek szlaku był grzbietem całego Wołoszyna. Stamtąd zaczynano oznakowanie i robienie ścieżki. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych w rejonie Buczynowych, czyli za Krzyżnem, z tego tytułu, że tam się zaczynały prawdziwe trudności na tej Orlej Perci i górale się po prostu trochę bali. No ale ksiądz Gadowski umiejętnie wpływał na nich.
0: Godali Franciszek Łukaszczyk i Piotr Jasiński. Na koniec zajrzyjmy do Nowego Targu. Jak alarmuje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, w weekend na ulicy Krzywej zniszczone zostały nasadzone rośliny i kwiotki. Zakład wycenia straty na parę tysięcy złotych i się pyta w to. Mało tego, zakład się z cały odgrazuje, że jak znądzie tych, co powyrywali kwiotki, to im se je koze... No dobre, to ostatnie to my już chcieli tak ino przykoloryzować na koniec, ale to się przyznałem od razu i bez bicio. To siedźku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
7: Czu
1: członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych.
7: Chodzi o Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, kierujących fundacją na początku rządów PiS.
1: Ze szczegółami teraz Tomasz Skory.
8: Dzień dobry, witam.
1: Co wiemy o sprawie?
8: Do zatrzymań doszło dzisiaj rano, w tej chwili trwają, jeszcze związane ze sprawą przeszukania i działania zabezpieczające. Chodzi o dokumenty związane ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie.
9: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 8,5 miliona złotych.
8: Mówi rzecznik służb Jacek Dobrzyński. Przypomnę, kampania Sprawiedliwe Sądy była organizowana za pieniądze przekazane przez spółki Skarbu Państwa, a wątpliwe było nie tylko spełnianie przez nią statutowych celów działania PFN, ale też prowadzone przez nią działania propagandowe wspierające reformy systemu wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nadużycie uprawnień, o którym mówią śledczy, zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Po zakończeniu przeszukań obaj zatrzymani mają być przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie.
7: Na aukcji w Nowym Jorku pod młotek pójdzie dziś szkielet T-Rexa. Może osiągnąć rekordową cenę, nawet 30 milionów dolarów.
1: Licytacja wywołuje olbrzymie emocje nie tylko wśród kolekcjonerów, ale także wśród naukowców. Dlaczego? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgana.
10: Materiały reklamowe domu aukcyjnego Sotheby's jeszcze bardziej podnoszą temperaturę tej licytacji. Szkielet dinozaura ma 12 metrów długości i 4 metry wysokości. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm, jaki narasta wokół tej aukcji. Przestajemy traktować tego typu znaleziska jako eksponaty naukowe, a coraz częściej widzimy w nich dzieła sztuki, mówi profesor Susan Maidman z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Jak podkreśla, jeśli wystawiony na aukcji szkielet T-Rexa trafi do rąk prywatnego kolekcjonera, w pewnym sensie ponownie znajdzie się pod ziemią i nie będzie dostępny dla naukowców ani dla ludzi, którzy chętnie odwiedzają muzea.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Środa będzie mokro. W całym regionie od rania duże zachmurzenie i deszcz, który jak zwykle najintensywniejsi będzie w najwyższej położonych miejscowościach. Nie będziemy za to mogli narzekać na temperaturę, bo środa nie będzie ani gorąco, ani zimno. Termometry pokazą jutro od 17 stopni w Zakopanem do 19 w Nowym Targu. Po południu możliwe przejaśnienia. Sićko wskazuje na to, że taka pogoda utrzymie się z nami już do końca tygodnia, czyli lipiec. No i zwykle i lipiec. To Sićko na dziś. My słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe. Władysław Bioły. Jaha!
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Poniedziałek za nami, przed nami wtorek, a raczej wtorkowe popołudnie, które spędzać będzie z wami dzisiaj Łukasz Tymków. Teraz mówię dzień dobry i przypominam, że mamy już 14 lipca. Kamil, Kamila, Marcel, Henryk, a także Stella świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego.

0: tuż po 12, kiedy się z wami witałem, mówiłem o tym, kto dzisiaj świętuje imieniny, a kto urodził się 14 lipca, to Jacek Malczewski, czyli świetny polski malarz. William Hanna, współautor i współtwórca studia Hanna-Barbera, słynny piosenkarz czeski Karel Gott, były sekretarz generalny NATO Javier Solana, aktorka Elżbieta Zającówna, Maciej Miecznikowski, czyli bardzo charakterystyczny głos i wokalista zespołu Leszcze, Howard Webb. To taki sędzia piłkarski, którego w Polsce nie za bardzo lubimy. To jest również dzień urodzin Beaty Chmielewskiej-Olech, czyli pani z Teleekspresu, i Marcina Prokopa oraz Dana Smitha z zespołu Bastille. Wśród urodzonych 14 lipca jest również Dan Reynolds z zespołu Imagine Dragons. A wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny, pozdrawiamy serdecznie. No i oczywiście wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
8: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
9: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
0: Uwaga na burzę dzisiaj na Podhalu. Synoptycy ostrzegają przed nimi w rejonie Krynicy, Nowego Targu, Zakopanego, Rabki czy Gorlic. Temperatura już bardziej przypomina nam lato. Dziś w Zakopanem maksymalnie będą 22 stopnie Celsjusza i tyle samo powinno być zarówno w Nowym Targu, jak i Krynicy. Wieczorem temperatura może spaść do 13 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia znów może być burzowo i od 20 stopni w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Teraz wszystkim, którzy spędzają wakacje na Podhalu, przypominamy o tym, że już jutro, czyli w najbliższą środę, dowiecie się, jakim motylem jest niepylak Apollo. Wszystko zacznie się o 10:00 przy pawilonie w Sromowcach Niżnych. To oczywiście propozycja Pienińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem. Ci, którzy zgłoszą się na bezpłatne spotkania w terenie z przyrodnikami i przewodnikami, przejdą szlakiem żółtym do wąwozu Sobczańskiego, a tam można albo zakończyć wycieczkę, albo wejść na trzy korony. No to przypomnijmy, jutro 10:00 przy pawilonie w Sromowcach Niżnych w ramach wakacji z Pienińskim Parkiem Narodowym.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Po reklamie.
13: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Jedni odliczają do końca pracy, inni do jakichś innych wydarzeń, na przykład do meczu, a do niego zostało jeszcze naprawdę całkiem sporo czasu. Niby półfinał, a jakby finał, dziś odbędzie się o 21:00. Trzymamy kciuki za kogoś? No to trzymajmy. A ja informuję, że już za chwilę pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Będzie referendum w sprawie odwołania wójta Szaflar. W części z kraju i ze świata, mimo rosnących cen ropy, rząd nie planuje powrotu pakietu ceny paliw niżej. Co musi się stać, by dopłaty wróciły? Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Po reklamie.
0: Pora na wiadomości, minęła 13:00.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla naszego regionu przed burzami. Mają im towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu lokalnie do 55 mm, a także porywy wiatru do 70 km na godzinę. Niewykluczony jest również grad. Alert obowiązuje od teraz do godziny 23:00.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Mieszkańcy Szaflar, a na razie na pewno 32 osoby chcą odwołania Rafała Szkaradzińskiego z pełnionej przez niego funkcji wójta gminy. Powołali komitet referendalny gminy Szaflary. Jego pełnomocnikiem został radny Rafał Wilkus, który w ostatnich wyborach przegrał walkę o stanowisko wójta.
12: Chcemy doprowadzić do referendum, aby ludzie sprawdzili, czy się zgadzają z tymi argumentami, czy nie. 5 najważniejszych: złe zarządzanie gminą, wzrosnące zadłużenie gminy, błędna polityka inwestycyjna, brak współpracy z radnymi i lekceważenie zaskoczenie mieszkańców i utrudnianie im życia.
1: Aby referendum mogło się odbyć, komitet musi w ciągu 2 miesięcy zebrać wymaganą ustawowo liczbę podpisów. Po sprawdzeniu ich autentyczności komisarz wyborczy wyznaczy termin referendum. Może ono kosztować gminę około 300 tysięcy złotych.
12: To nie jest wymierzone personalnie przeciwko Rafałowi Szkaradzińskiemu. To jest danie możliwości narzędzia skorzystania mieszkańcom, aby przedstawili, czy się utożsamiają z dotychczasowymi rządami wójta, czy niestety widzą, że jest nie tak, jak powinno być.
1: Jak dowiedziała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, wójt na razie zapoznaje się z treścią otrzymanego wniosku. Rafał Szkaradziński pełni swoją funkcję już 3. kadencję. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem nie będzie mógł kandydować w kolejnych wyborach, mówił pełnomocnik Komitetu Referendalnego Gminy Szaflary Rafał Wilkus.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Jakie zwierzęta żyją w Tatrach i jak przystosowały się do życia w trudnych górskich warunkach? Na te pytania odpowie podczas dzisiejszego spotkania w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem Tomasz Skrzydłowski z TPN, współautor książki O zwierzętach, które wybrały Tatry. Początek o godzinie 18:00, wstęp wolny. Wydarzenie odbywa się w ramach wakacyjnego cyklu edukacyjnego Letnie Poszlaki TPN. Tragedia na Giewoncie pomoże ratować życie. Lekarz z Zakopanego, współautorem prestiżowych badań. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
13: Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta. Wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Igor Skrzypek, Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
14: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. Tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do 2-cyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
13: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. A pracę szpitalnego oddziału ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
15: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
15: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
0: W powiecie nowotarskim, a także w okolicy Rabki i Krynicy gromadzą się tak zwane komórki burzowe, a więc może zagrzmieć i może padać. Chwilami wiatr może być dosyć silny i porywisty. To oczywiście w czasie burz. Temperatura maksymalna dziś w Zakopanem wyniesie 21 stopni, 22 będą w Krynicy i Rabce, 23 w Nowym Targu i 24 w Nowym Sączu. Jutro ciągle może padać deszcz, ciągle mogą występować burze, a temperatura będzie kształtowała się dosyć podobnie. 21 do 25 stopni. Wtorkowe popołudnie, coraz bliżej do momentu, w którym pierwsza zmiana skończy pracę, to już niecała godzina nam została. A tymczasem w kalendarzu wtorek, 14 lipca, dziś Dzień Rekina, Światowy Dzień Szympansa i łapania, no właśnie, no za 4 litery. Zdecydowanie więcej liter jest w moim imieniu i nazwisku. Łukasz Tymków, kłaniam się, zapraszam, zostańcie z nami.

0: od czasu do czasu sięgamy do historii. No i dziś historia związana z Małopolską, a dokładniej z Tatrami. Przedwczoraj Orla Perć skończyła 120 lat, no bo 12 lipca w 1906 roku ksiądz Walenty Gadowski zakończył znakowanie najtrudniejszego turystycznego szlaku w Polsce, czyli właśnie Orlej Perci. Ten, kto się tam wybrał, to wie, że szlak prowadzi przez skaliste ściany, przełęcze i szczyty, no i posiada łańcuchy, drabinki i klamrę. Częściowo jest szlakiem jednokierunkowym, no ale w zamian za te utrudnienia oferuje niezapomniane przeżycia i widoki. Pamiętajcie jednak, że przed wyjściem w góry, nie tylko na Orlą Perć, warto sprawdzić prognozę pogody, a ta pojawi się za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.

0: Jayco. Pokochaj niskie ceny.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Przed chwilą mówiliśmy o Orlej Perci, no ja teraz sprawdzam, czy jest dzisiaj aura, żeby pospacerować po górach. No w Tatrach należy spodziewać się dzisiaj zachmurzenia dużego z przelotnym deszczem i możliwymi burzami, zwłaszcza teraz po południu. W dolinach temperatura osiągnie około 17 stopni, ale na szczytach, na przykład na Kasprowym Wierchu, wahać się będzie w granicach 12 do 14. Wiać ma słabo, ale w czasie burz może gwałtownie wiatr przybierać na sile. A zatem nie są to sprzyjające warunki do tego, żeby uprawiać turystykę górską. Na kolejne dni synoptycy przewidują również deszczową aurę.
9: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Zagrodowe albo mieszane to typy ogródków, które można zgłosić w najnowszym konkursie, który organizuje gmina Lipnica Wielka. Każdy, kto chce pochwalić się swoim ogrodem, może zgłosić swój udział w konkursie. Czas na to macie do 21 lipca, potem będzie pracowało jury. Żeby zgłosić swój ogródek, trzeba wypełnić specjalną kartę i złożyć u sołtysów albo w Gminnym Centrum Kultury Lipnicy Wielkiej. Wyniki pojawią się oczywiście na stronie gminy, a oficjalne ogłoszenie i wręczenie nagród podczas dożynek. No to powodzenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Zbliża się 14, wiadomo co to oznacza dla tych, którzy zaczęli na przykład pracę o 6, ale dla nas oznacza to, że już za chwilę będziemy was informowali. Najpierw z regionu, potem z kraju i ze świata.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Tragedia na Giewoncie przedmiotem międzynarodowych badań. Ich współautorem lekarz ze szpitala w Zakopanem. W części z kraju i ze świata nawałnica przechodzi nad południowo-zachodnią Polską. Ponad 100 razy interweniowali już strażacy. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Region, kraj i świat. Wiele ważnego wydarzyło się przez ostatnią godzinę. Posłuchajcie więc najnowszych wiadomości. Minęła 14.
1: Anna Krudek, zapraszam. Tragedia na Giewoncie może pomóc ratować życie. Wyniki badań, których współautorem jest lekarz doktor habilitowany nauk medycznych Sylweriusz Kosiński, anestezjolog ze szpitala powiatowego w Zakopanem, zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Communications Medicine z grupy Nature Portfolio. Naukowcy przeanalizowali obrażenia osób porażonych piorunem na Giewoncie 22 sierpnia 2019 roku. Badania wykazały, że u blisko połowy poszkodowanych doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego, szczególnie po bezpośrednim trafieniu lub tak zwanym wyładowaniu bocznym. Wnioski z analiz mogą pomóc lekarzom na całym świecie skuteczniej diagnozować i leczyć ofiary porażeń piorunem. Przypomnijmy, podczas tragedii na Giewoncie 4 osoby zginęły, w tym 2 dzieci. Rannych zostało 157 osób, w tym 40 ciężko. Doświadczenia lekarzy i ratowników TOPR stały się podstawą międzynarodowych badań naukowych.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: To będzie najprawdopodobniej największa, jak zapowiada inwestor, i pierwsza na Podhalu galeria handlowo-rozrywkowa. Jej budowę rozpoczęto 8 lat temu. Otwarcia doczekamy się prawdopodobnie w 2027 roku.
10: Obecnie prowadzone są prace związane z wykończeniem wnętrz oraz elewacji. Równocześnie rozpoczyna się proces pozyskiwania najemców. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Bryjak, która zrealizowała wiele innych przedsięwzięć na równi szaflarskiej. Jak informuje inwestor, na powierzchni liczącej 25 tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się około 80 sklepów, wielosalowe kino, strefa usługowa, przestrzeń przeznaczona dla rodzin z dziećmi, czy nowoczesna strefa restauracyjna z panoramicznym widokiem na Tatry. Na klientów zmotoryzowanych czekać będzie podziemny parking na około 800 miejsc.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: 13. Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej startuje już jutro w Rabce Zdroju. Więcej o wydarzeniu powie nasza reporterka Joanna Chmiel.
11: Początek o 9 w bibliotece, a potem już do wyboru, do koloru, od rana do wieczora, aż do piątku włącznie. Skoro o wieczorach mowa, to nie zabraknie spotkań z czytaniem na żywo w wykonaniu znanych aktorów. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest nieodpłatny, ale na niektóre z nich, na przykład warsztaty, trzeba się wcześniej zapisać.
1: Szczegóły na radioalex.com.pl. Poważny wypadek rowerzysty w rejonie Krzyżowego Gronika w Ochotnicy Dolnej. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz Ewa Kwaśny i pozostałe wiadomości.
12: Gwałtowne burze nadciągnęły nad południowo-zachodnią Polskę. W ciągu zaledwie 2 godzin strażacy z Dolnego Śląska dostali ponad 100 zgłoszeń z prośbami o interwencję. Łączymy się z naszą dolnośląską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza?
13: W Jeleniej Górze, tam mamy burzę, ale także silny wiatr i ulewę. Studzienki nie nadążają z przyjmowaniem wody i wiele ulic jest podtopionych. Podlane są także piwnice i garaże. Tak jest m.in. na Mickiewicza, Karkonoskiej, Długiej, Moniuszki czy Grunwaldzkiej. Podmuchy wiatru powaliły też kilka drzew i zerwały linie energetyczne. Na Konstytucji 3 maja w Jeleniej Górze wiatr zerwał część dachu i uszkodził ścianę magazynu fabryki. Dyżurny straży pożarnej powiedział mi przed chwilą, że telefon alarmowy praktycznie nie przestaje dzwonić. Silna burza przechodzi też nad Bolesławcem, Zgorzelcem i Lwówkiem Śląskim. Na szczęście na razie nie ma żadnych poszkodowanych osób, ale służby apelują o ostrożność i jeśli to możliwe, pozostanie w domach.
12: Gwałtownych burz należy się też dziś spodziewać w innych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Jutro w życie wchodzi porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. Na linii Bogdan Frimorgan. Bogdanie, Gibraltar jest brytyjską kolonią. Jaki będzie miał od jutra status?
14: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Radio Alex przypomina, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla naszego regionu przed burzami. Mają im towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu, lokalnie do 55 mm, a także porywy wiatru do 70 km na godzinę. Niewykluczony jest również grad. Alert obowiązuje do 23.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Mamy wtorek, mamy 14 lipca. No i czas po godzinie 14, a to oznacza, że pierwsza zmiana już jest raczej w drodze do domu. Mam nadzieję, że będę mógł wam w niej towarzyszyć razem z muzyką wybraną na lato. Łukasz Tymków, jestem z wami do 17.
2: Radio Alex.

0: 34. Arabskie Lato już niedługo. No i jeśli będziecie wybierać się w najbliższą sobotę do Jabłonki, to musicie liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Właśnie w związku z odbywającym się tam w sobotę Arabskim Latem będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicy 1 Maja od mostu na Kaniówkę do mostu na Cielcówkę. Pamiętajcie też, że wjazd i parkowanie wzdłuż rzeki nie będzie możliwe, jeśli nie posiadacie specjalnej przepustki. Darmowe parkingi znajdziecie za to przy Urzędzie Gminy, Arabskim Centrum Kultury, Arabskim Centrum Zdrowia i przy szkołach oraz na Placu Dworcowym. A więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
0: Dziś do późnego wieczora na Podhalu możliwe jeszcze burze z bardzo silnym wiatrem i lokalnie również może padać grad, a prognozowany poziom opadów to 55 mm na metr kwadratowy. Maksymalnie na termometrach w Zakopanem będzie dzisiaj 21 stopni, 24 to najwyższa temperatura, jaka jest na dziś przewidywana, powinna być odnotowana w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o burze, to one także i jutro mogą występować w naszym regionie, a na termometrach będzie od 21 w Zakopanem do 25 w Nowym Sączu.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Dziś w góry lepiej się nie wybierać. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia związane z burzami, ale w najbliższych dniach, jeśli będziecie chcieli skorzystać z transportu do Morskiego Oka, tego elektrycznego, to powinniście pamiętać, żeby zaopatrzyć się w bilety z wyprzedzeniem.
1: Bilety na e-busy można kupić na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę dostępności miejsc można je również kupić na bieżąco za pomocą kodów QR znajdujących się na Palenicy Białczańskiej i Włosienicy. W sezonie wakacyjnym przejazdy cieszą się jednak bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego warto kupować bilety wcześniej, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
0: Mówiła Karolina Kowalczyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.

0: Niebawem zamknie się trzecia godzina dzisiejszego popołudnia. Punktualnie o 15 u nas oczywiście najnowsze wieści z regionu, kraju i świata, a potem powróci muzyka wybrana na lato.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Poważny wypadek rowerzysty w Ochotnicy Dolnej. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują o rozwagę na górskich trasach. Podsumujemy też ostatnie sukcesy sportowców Zakopiańskiej Fundacji Handicap. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 15. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Poważny wypadek rowerowy w rejonie Krzyżowego Gronika w Ochotnicy Dolnej. Ratownicy GOPR udzielili pomocy poszkodowanemu rowerzyście, a następnie przekazali go załodze lotniczego pogotowia ratunkowego. Wraz z początkiem sezonu rowerowego gorczeńskie trasy przyciągają wielu miłośników szybkich zjazdów. Ratownicy przypominają jednak, że górskie ścieżki wymagają ostrożności. Nadmierna prędkość, chwila nieuwagi czy przecenienie swoich możliwości mogą zakończyć się poważnym urazem. GOPR apeluje, aby przed wyjazdem zadbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zawsze jeździć w kasku, dostosować tempo do swoich umiejętności, sprawdzić stan techniczny roweru i mieć przy sobie naładowany telefon z aplikacją Ratunek.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Na trasie do Morskiego Oka poddano ocenie lekarskiej w ramach sezonowych badań 283 konie. Trzy z nich nie zostały dopuszczone do ruchu. Lekarze weterynarii zwrócili uwagę na jeden problem.
5: Podczas badań oceniano m.in. sposób poruszania się koni oraz tętno przed wysiłkiem i po nim. Jedyną uwagą komisji dotyczącą kondycji niektórych koni był problem przekarmienia. W trakcie badań odnotowano również coraz lepszą jakość podkuwania koni. Dwa konie nie zostały dopuszczone z powodu kulawizny, a jeden został skierowany na dodatkowe badania kardiologiczne.
1: Dla Radia Alex badania podsumowała Karolina Kowalczyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Gdy emocje już opadły, czas na podsumowanie startów sportowców Zakopiańskiej Fundacji Handicap w Igrzyskach Europejskich Virtus 2026 w Bydgoszczy.
6: 4 dni startowe, 7 zawodników, 2 trenerów, 1 opiekun, 10 konkurencji. Efekt? 27 medali, w tym 16 złotych, 7 srebrnych, 4 brązowe. Każdy z handicapowych reprezentantów zdobył co najmniej jeden tytuł Mistrza Europy. Złote medale wygrali Aleksandra Andrejko 6, Antoni Wiercioch 3, Magdalena Dąbrowska 2, Anna Szewczyk 2 i po jednym Jan Wolczko, Mateusz Marzec, Klemens Zięba. Srebrne Magdalena Dąbrowska 3, Aleksandra Andrejko 2, Antoni Wiercioch 1, Anna Szewczyk 1. Brązowe medale Magdalena Dąbrowska 2, Mateusz Marzec 1, Jan Wolczko. No i cóż więcej można dodać? Może tylko, że jesteśmy z Was ogromnie dumni i dziękujemy.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Anna Grudek, dzisiaj tyle ode mnie. Spokojnego popołudnia. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny z najważniejszymi wiadomościami z kraju i ze świata.
7: Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Informację przekazała prokuratura regionalna w Rzeszowie, prowadząca śledztwo w sprawie wydania przez fundację blisko 8,5 miliona złotych na kampanię Sprawiedliwe Sądy.
8: Śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 paragraf 3 kodeksu karnego, zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
7: Informował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Zatrzymany na Suwalszczyźnie były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski oraz zatrzymany w Warszawie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz są właśnie przewożeni do Rzeszowa, gdzie mają stanąć przed prokuratorem. Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Najnowsze badania wskazują, że tak. Doniesienia izraelskich naukowców przejrzał Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, to, że taki efekt jest, no chyba nie zaskakuje.
9: Absolutnie.
7: A jak dużej grupy osób, no jak rozumiem, głównie kobiet, kobiet to dotyczy.
0: Badanie obejmowało 1614 kobiet w wieku od 25 do 71 lat. Okazało się, że wśród kobiet, które kiedykolwiek korzystały z tego typu zabiegów, aż 20% w ciągu całego życia spełniało kryteria umiarkowanego lub poważnego ryzyka uzależnienia. Ponad 15% zgłaszało objawy występujące w ciągu ostatniego roku, a w całej grupie badanych niemal 9% wskazywało oznaki problematycznego korzystania z zabiegów w skali od umiarkowanych do nawet poważnych.
7: Czyli problem ewidentnie jest, tak. Jego przyczyny też chyba łatwo zidentyfikować.
0: Owszem, uczestniczki badania, które deklarowały nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, były szczególnie podatne na rozwój uzależnienia od zabiegów, zwłaszcza jeśli towarzyszyło temu niezadowolenie z własnego wyglądu. Popularność takich zabiegów rośnie, warto by nadążała za tym świadomość społeczna i czujność ze strony specjalistów, zarówno psychologów, jak i lekarzy medycyny estetycznej.
9: W powiecie nowotarskim, a także w okolicy Rabki i Krynicy gromadzą się tak zwane komórki burzowe, a więc może zagrzmieć i może padać. Chwilami wiatr może być dosyć silny i porywisty. To oczywiście w czasie burz. Temperatura maksymalna dziś w Zakopanem wyniesie 21 stopni, 22 będą w Krynicy i Rabce, 23 w Nowym Targu i 24 w Nowym Sączu. Jutro ciągle może padać deszcz, ciągle mogą występować burze, a temperatura będzie kształtowała się dosyć podobnie. 21 do 25 stopni. Dokładnie 195 dzień roku mamy dzisiaj w kalendarzu. Jest nim wtorek, 14 lipca. Ważną informacją dla fanów piłki nożnej i tych, którzy pilnie śledzą mundial, jest to, że za niecałe 6 godzin mecz gigantów. Francja czy Hiszpania? Z tym pytaniem jeszcze zostaniemy jakiś czas otwartym. A gdyby ktoś pytał, to do 17 razem z wami jest Łukasz Tymków.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: do piątku jeszcze sporo czasu, ale w piątek będzie okazja poobserwować sobie gwiazdy, właściwie bardzo ciekawą koniunkcję Wenus i cienkiego sierpa Księżyca. To będą dwa najjaśniejsze obiekty nocnego nieba i po zachodzie słońca będzie też można wypatrywać obłoków srebrzystych. Wszystko to w piątek 17 lipca. Rozpocznie się o 21 na parkingu przy kapliczce obok ścieżki rowerowej w Suchej Korze. Kosmiczne spotkanie pod Tatrami odbywa się pod naszym patronatem, a temat na pewno jeszcze powróci w naszych wiadomościach, no i w naszym programie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Uwaga na burzę dzisiaj na Podhalu. Synoptycy ostrzegają przed nimi w rejonie Krynicy, Nowego Targu, Zakopanego, Rabki czy Gorlic. Temperatura już bardziej przypomina nam lato. Dziś w Zakopanem maksymalnie będą 22 stopnie Celsjusza i tyle samo powinno być zarówno w Nowym Targu, jak i Krynicy. Wieczorem temperatura może spaść do 13 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia znów może być burzowo i od 20 stopni w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Słuchajcie, jest świetna okazja, żeby poznać bliżej mieszkańców Tatr, ale nie chodzi o ludzi, tylko o zwierzęta. O tym, jakie dokładnie występują w górach i jak przystosowały się do życia w trudnych warunkach. Znajdą się odpowiedzi na te pytania. To wszystko podczas dzisiejszego spotkania w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. Wstęp jest wolny. Wydarzenie odbywa się w ramach wakacyjnego cyklu edukacyjnego Letnie Poszlaki TPN, a początek spotkania o 18:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
20: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Już niedługo wybije 16. U nas pojawią się najnowsze wiadomości, a po 16 sprawdzimy jeszcze raz, jakie mamy dzisiaj święta nietypowe. I w związku z jednym z nich będą, myślę, bardzo ciekawe i ważne informacje, zwłaszcza dla tych, którzy być może planują urlop nad Bałtykiem.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
0: Za 5 godzin spotkanie Francja-Hiszpania, a u nas teraz o 16 wiadomości.
4: Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
5: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
4: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych. Jakub Rybski.
6: Dzień dobry.
4: Jakubie, co jeszcze mówią politycy?
6: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że każdego, kto złamał prawo, prędzej czy później dosięgnie ręka sprawiedliwości.
7: Pan Świrski, który był w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zamiast robić to, do czego ta fundacja wątpliwa zresztą została powołana, to robił partyjną propagandę, billboardy wynajmował, grał w drużynie Ziobry i Kaczyńskiego.
6: Powiedział Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że to ciąg dalszy polowania na opozycję.
8: Wyciąga się sprawę sprzed 9 lat i próbuje się udowodnić winę.
6: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Według polityka zatrzymanie m.in. Macieja Świrskiego to też próba przykrycia wczorajszej decyzji sądu, który nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Radio Alex przypomina, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla naszego regionu przed burzami. Mają im towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu, lokalnie do 55 mm, a także porywy wiatru do 70 km na godzinę. Niewykluczony jest również grad. Alert obowiązuje do 23.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Wtorek, 14 dzień lipca. Pierwszy dzień półfinałów na Mundialu 2026. Zmierzą się ze sobą Francuzi i Hiszpanie. Komu kibicujecie? Bo ja akurat liczę po prostu na doskonałe widowisko futbolowe. Ale zanim jeszcze emocje sięgną zenitu, to u nas całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: dzisiaj w ramach świąt nietypowych mamy Dzień Rekina. W Bałtyku, jak się okazuje, też żyją rekiny. To trzy gatunki. Koleń pospolity, który ma do 1,5 metra długości, jest chroniony i nie atakuje ludzi. Rekinek psi, który może urosnąć do 1 metra długości, ale pływa przy dnie, no i żywi się czymś, co możemy nazwać owocami morza. Jest jeszcze lamna śledziowa, jak sama nazwa mówi, pomimo, że jest to całkiem spory rekin, bo nawet może mieć 3 metry długości i ważyć ponad 200 kilo, no to w jego diecie znajdziemy głównie śledzie. Także na polskim wybrzeżu zagrożenie rekinami jest bliskie zeru. Zdecydowanie częściej na polskim wybrzeżu spotkacie rekina biznesu, który będzie wam wciskał czarniaka zamiast dorsza.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Po reklamie.
0: Dziś do późnego wieczora na Podhalu możliwe jeszcze burze z bardzo silnym wiatrem i lokalnie również może padać grad, a prognozowany poziom opadów to 55 mm na metr kwadratowy. Maksymalnie na termometrach w Zakopanem będzie dzisiaj 21 stopni, 24 to najwyższa temperatura, jaka jest na dziś przewidywana, powinna być odnotowana w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o burze, to one także i jutro mogą występować w naszym regionie, a na termometrach będzie od 21 w Zakopanem do 25 w Nowym Sączu.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

pytałem już was, jak obstawiacie, za kim kibicujecie, jeśli chodzi o dzisiejszy półfinałowy super hit, super mecz Francja-Hiszpania. Według analityków, jak czytam właśnie, większe szanse na zwycięstwo w tym meczu ma reprezentacja Francji.

0: Na drugim miejscu jest remis. No i najmniej można by było zarobić, gdybyście obstawiali, typując Hiszpanię jako zwycięzcę tego spotkania. A jak będzie, przekonamy się o 21:00. Jedno właściwie jest pewne, ktoś wygra, ktoś przegra. No i że piłka jest okrągła, bramki są dwie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Po reklamie.

0: No i powoli kończymy nasze popołudnie wspólne. Dziś był z wami Łukasz Tymków. Zapraszam też na jutro, ale jeszcze bardziej gorąco zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami teraz, bo już niedługo wystartuje program Po godzinach i pojawi się na moim miejscu Łukasz Jakubczyk. A ja teraz żegnam się z wami. Do jutra. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Ewa Kwaśne.
6: Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w sprawie tej tragedii zbiera reporterka Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
7: Radiowozem podróżowało 3 policjantów. Jak przekazała mi aspirant Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Policji w Sławnie, kierowca samochodu był trzeźwy. Do wypadku doszło chwilę przed południem na terenie miejscowości Kowalewiczki. 16-letniego chłopaka, który jechał na hulajnodze elektrycznej, nie udało się uratować. Sprawą zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i prokuratura.
6: Prawie 500 interwencji strażaków, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Większość z tych zdarzeń dotyczy Dolnego Śląska. Nawałnica przeszła m.in. przez Jelenią Górę, ale także Lwówek Śląski, Zgorzelec i Kłodzko. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
8: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleniej Góry. Pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. Tych uszkodzonych budynków będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Wciąż napływają zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej apeluje o ostrożność.
9: Jeżeli nie mamy potrzeby, nie wychodźmy z budynku, przeczekajmy tą ulewę, przeczekajmy tą burzę. Jeżeli mamy coś do zabezpieczenia na tarasie, na balkonie, przy budynku, zróbmy to, żeby nie podawać dodatkowych zagrożeń dla wszystkich koł.
8: W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach. W tej chwili zaczyna grzmieć we Wrocławiu.
6: Burze dały się we znaki także w Małopolsce i na Śląsku. W Chrzanowie po 40-minutowym oberwaniu chmury strażacy odebrali już ponad 30 zgłoszeń.
5: Jak słyszeliśmy przed momentem w wiadomościach, przybywa miejsc z burzami w naszym kraju, aktualnie burzowo na przykład w Świętokrzyskiem. Jeśli chodzi o Podhale i Podbeskidzie, to te burze są prognozowane na dzisiejszy wieczór. Zobaczymy, jak będzie. Mam tutaj przed sobą mapę radarową. Jak coś będzie się zbliżać, to oczywiście dam znać. Jeśli chodzi o środę, no to jutro też może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Co do temperatury, to 18 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu 22 stopnie jutro, a w Bielsku Białej do 25. Słońca jutro też u nas całkiem sporo. Z tej prognozy wynika, że czas na zbiorowe sprzątanie na balkonach czy w ogrodzie, żeby nam grilla nie wywiało. Zaczynamy program Po godzinach w Radiu Alex we wtorek. To jest 14 lipca, czyli do końca wakacji jeszcze, nie wiem ile jeszcze, ale dużo i bardzo dobrze. David Guetta, Alphaville i Ava Max dzisiaj na początek. Forever Young, czyli będzie o nas. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22. A teraz mamy 3 minuty po 17.

0: Zespół Bonnie M też miał swoją wersję No Woman No Cry. To jest muzyka wybrana na lato w Radiu Alex. No i do wakacyjnej, letniej muzyki będziemy dzisiaj wracać, ale nie tylko, no bo jesteśmy chyba najbliżej weekendu w tym tygodniu. Tak naprawdę to jeszcze tak blisko kolejnego wakacyjnego weekendu, jak teraz, to jeszcze w tym tygodniu nie byliśmy. To chciałem powiedzieć. Sprawdzimy, co u nas w regionie. Z muzycznego świata będzie recepta na długowieczność, zabezpieczenie przed AI i może wspomnienie grupy, która wróciła, zniknęła, znowu miała wrócić, ale nadal nie wróciła. Polecamy się. U nas jak zawsze pomieszanie z poplątaniem, ale do 21:00 na pewno wszystkie te węzły rozplączemy. A za chwilę gramy dalej. W Radiu Alex pojawi się DJ Bobo.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: DJ Ilham, a numer nazywa się Digi Di Digi Di. Za nami w radiu Alex Out. Jutra przed nami 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce Zdroju. Początek o godzinie 9 w Miejskiej Bibliotece, a potem już do wyboru do koloru od rana do wieczora, aż do soboty włącznie. Chyba najciekawiej zapowiada się czytanie na żywo ze znanymi aktorami, a czytać będą m.in. Tomasz Schimmscheiner i Dorota Segda. Polecamy cały program tego wydarzenia. Bardzo bogaty program mamy na radioalex.com.pl. Warto zajrzeć, no i wybrać coś dla siebie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Zespół Pet Shop Boys w Radio Alex, czyli bardzo melodyjne dźwięki, jak to u nich. Wcześniej Justin Bieber i Nicki Minaj. Za chwilę będzie 18, sprawdzimy najnowsze wiadomości, a po 18 oczywiście, że dalej będziemy grać muzykę wybraną na lato. Będzie też recepta na długowieczność, a także kolejna propozycja z regionu. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przechodzi przez Dolny Śląsk. Burza dotarła już do Wrocławia. Największe zniszczenia wyrządziła w Jeleniej Górze. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od Jeleniej Góry. Tam szkody m.in. w szpitalu przy Ogińskiego. Co się tam wydarzyło?
6: Kanalizacja burzowa nie przyjęła tak ogromnej ilości wody i zalanych zostało kilka oddziałów, w tym położniczy. Pacjentki z noworodkami musiały być ewakuowane do innych sal. Niestety dramatyczne chwile przeżyli też lekarze pracujący na oddziale intensywnej opieki medycznej.
7: Część z kilkunastu stanowisk OIOM-owych musiała zostać wyłączona. Pacjenci zostali zabezpieczeni. Żadnemu z pacjentów szpitala jeleniogórskiego nie grozi niebezpieczeństwo.
6: Powiedział mi Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi nadzór nad szpitalem. W tej chwili w placówce trwa wielkie sprzątanie.
5: A jak sytuacja we Wrocławiu?
6: Wystarczyło kilka minut ulewy, aby centrum miasta zostało dosłownie sparaliżowane. Ulice dosłownie toną. Nie ma przejazdu przez Słowiańską, Rejmonta czy Świętej Jadwigi. Na Kluczborskiej powalone drzewo zmiażdżyło zaparkowanego busa. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
5: To była Martyna Czerwińska z najnowszymi informacjami. Dziękujemy. 12 przemytniczych balonów z Białorusi przejęli na Podlasiu i w Mazowieckim funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Przechwycono w sumie 55,5 tysiąca paczek papierosów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię.
8: Dzień dobry.
5: Gdzie natrafiono na kontrabandę?
8: Głównie w województwie podlaskim. Tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną. Rozerwana paczka wysypała papierosy. Te 3 balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Miały doczepionych 8 paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów. Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły 2 osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się nimi także prokuratura.
0: Najwięcej burz aktualnie w naszym kraju to w Świętokrzyskiem, także na granicy województwa śląskiego i łódzkiego. Co do Podhala i Podbeskidzia, to na razie jest spokojnie. Mówię na razie, bo według synoptyków jeszcze dzisiaj może być burzowo. Te burze prognozowane są także na środę. Co do temperatury, no to jutro w Zakopanem 18 stopni, 21-22 stopnie w Nowym Targu, w Bielsku Białej jutro 24 stopnie. Więcej szans na spokój w pogodzie od czwartku. 14 lipca, wtorek. Tak tylko przypominam, gdyby ktoś był na urlopie i pogubił się z tymi dniami tygodnia. Wiecie, jak się ma wolne, to niekoniecznie zagląda się do kalendarza, a każdy dzień smakuje jak weekend. A piosenka Gimme Hope Joanna z całą pewnością brzmi i smakuje jak lato, jak wakacje. Eddie Grant już teraz w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To są 3 minuty po 18.

0: dynamicznie, tanecznie. Bob Sinclair i Kiesza, I Can't Wait w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. A teraz temat, którym muszę się z wami podzielić. Słuchajcie, jest skuteczna recepta na długowieczność. Jej autorem jest Keith Richards z Rolling Stonesów. W grudniu będzie miał 83 lata, więc chyba wie, co mówi. Według niego najważniejszy jest sen. Cytat, proszę bardzo, idź wcześniej spać, nie ma nic lepszego, oto formuła. Bądź grzecznym chłopcem. Koniec cytatu. I mówi to jeden z najbardziej charyzmatycznych gitarzystów świata. Kto jak kto, ale członkowie The Rolling Stones z tymi grzecznymi to nam się raczej chyba nie kojarzą. Kate Ryan za chwilę w Radiu Alex, a później Trybunie Tutki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka, Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodno-Ławecka, Radia Alex jest właściciel marketu Biela w Rogoźniku.
5: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
6: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
8: Staszek, twój dom nowy?
9: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
8: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
9: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
9: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
8: Daj numer do Eko Podhale.
9: 733-049-049.
10: W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 22,99. Teraz tylko 11,99 za kilogram. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Komodo, Is This Love w programie Po Godzinach w Radiu Alex. Wracamy do regionu i już zaglądamy na sobotę. Wtedy na stadionie w Jabłonce 34. edycja Orawskiego Lata. Początek o 15.30. Na początek trąbity haniaczyków. Będą też lokalne zespoły muzyczne i taneczne, mażoretki, a gwiazdą będzie zespół Weekend. Na koniec od północy zabawa z zespołem Nie Ma Mocnych. No to już faktycznie dla tych najmocniejszych, bo ta impreza ma potrwać do 3 nad ranem. W trakcie Orawskiego Lata w Jabłonce będzie też kiermasz sztuki ludowej. Polecamy na sobotę. Bawcie się dobrze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99.

0: salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Radio Alex. Muzyka

0: Mr. President Coco Jumbo w Radiu Alex. Ta piosenka cały czas w świetnej formie, a w tym roku już ma 30 lat. Za chwilę będzie 19, będą wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody, a po 19, oprócz naszego regionu i kolejnej propozycji na weekend, to jeszcze sposób na AI, żeby wszystko było przejrzyste. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się od

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Wtorek, 14 lipca i godzina 19 na zegarach. Czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
4: Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe pensje wybranych lekarzy. Michał Dobrołowicz. Michale, którym projektem Rada Ministrów ma się zająć w pierwszej kolejności?
5: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
6: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków. Przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
5: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
4: Waldemar Żurek pisze do służby imigracyjnej i celnej USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży. Polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Zasada zapoznał się z tym dokumentem. Krzysztofie, czego konkretnie domaga się minister Żurek?
7: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, o potwierdzenie, czy w ogóle polityk przebywa w USA. Po drugie, minister chce poznać datę i miejsce oraz formę przekroczenia przez niego granicy i okres, na który ma pozwolenie na pobyt. Kolejna sprawa to informacje o szczegółach dokumentu, na podstawie którego Ziobro przekroczył granicę. Waldemar Żurek chce też się dowiedzieć, czy Ziobro złożył w Stanach wniosek o azyl albo inną formę ochrony przed deportacją.
8: Będziemy jutro pewnie wysyłać to pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
7: Minister poinformował też, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Liczy 300 stron, teraz trafił do tłumaczenia. Być może tłumacze zakończą swoją pracę w ciągu tygodnia.
3: Pogodowo wszystko zgodnie z planem, przynajmniej jeśli chodzi o Podhale, bo burzowo w Tatrach, burzowo w okolicach Nowego Targu, na Podbeskidziu spokojnie, chociaż i tu mogą się jeszcze dzisiaj wieczorem pojawiać lokalne burze. Co do środy, no to jutro też trzeba być przygotowanym na burze z intensywnym deszczem. Co na termometrach? Jutro w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, a w Bielsku Białej jutro do 25. 14 lipca, dzień łapania za pupę. Jak swoją, to chyba dzień jak co dzień. Jest też dzień rekina i światowy dzień szympansa. Proszę sobie świętować, z jakiej tam okazji chcecie. My dorzucamy muzykę wybraną na lato. Teraz w Radiu Alex Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, a później Todd Abigail i akcent Sugar Daddy. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To 3 minuty po 19.

0: Los Lobos, La Bamba w Radio Alex, a teraz transparentność ponad wszystko. Przynajmniej jeśli chodzi o wykorzystanie AI w piosenkach, no bo takie piosenki będą musiały posiadać specjalne etykiety. Po prostu będziemy musieli wiedzieć, czy dana piosenka powstała przy użyciu, przy pomocy sztucznej inteligencji. To nie są wymysły polityków, a samej branży muzycznej. Ciekawe, ile już takich piosenek trzeba by było oznaczyć. Pewnie całkiem sporo. Na pewno nie Tell It To My Heart od Taylor Dane, no bo za czasów premiery tego singla to o AI, o sztucznej inteligencji mówiło się przy okazji oglądania filmów science fiction, a teraz to rzeczywistość. Taylor Dane za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Nie płacz Ewka w nieco innym wydaniu. Zespół Klasik w Radiu Alex. Teraz czas na kosmos. W piątek będzie świetna okazja do wspólnej obserwacji nieba. To w ramach kolejnej edycji kosmicznego spotkania pod Tatrami. Początek o godzinie 21:00 przy kapliczce obok ścieżki rowerowej w Suchej Chorze. Tego wieczoru nad zachodnim horyzontem będzie można podziwiać efektowną koniunkcję Wenus i cienkiego sierpa Księżyca. Dwóch najjaśniejszych obiektów nocnego nieba. Każdy może przyjść, to jest darmowa propozycja. Ubierzcie się ciepło, no bo kilka godzin spędzonych przy obserwacji nieba może nas nieźle wychłodzić. Polecamy na piątek.

0: Ta piosenka do dzisiaj potrafi nieźle rozkręcić imprezy. Rhythm is a Dancer i projekt Snap w Radiu Alex. Za chwilę będzie 20. Po 20 oczywiście wrócimy do muzyki wybranej na lato, do tego piłka nożna i wspomnienia, bo chyba już tylko to zostało członkinią grupy Spice Girls. Bądźcie z nami, a za chwilę w Radiu Alex wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
0: Jest już 20, pora więc na wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Anna Wachowska.
2: Tragedia w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. W wypadku na drodze wojewódzkiej 948 zginęły dwie osoby. Najpierw betoniarka zderzyła się z busem, a potem przewróciła się, przygniatając rowerzystkę. Ani kobiety, ani kierowcy betoniarki nie udało się uratować. Ponad 600 interwencji zanotowali dziś strażacy z powodu gwałtownych burz. Gdzie mieli najwięcej pracy? Te informacje zebrał reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry, najwięcej, bo ponad 300 razy strażacy interweniowali na Dolnym Śląsku. Tam cały czas usuwają skutki nawałnicy, która dzisiaj po południu przeszła nad Jelenią Górą. Usuwają m.in. drzewo, które przewróciło się na budynek, w którym znajdują się mieszkania i punkty usługowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ponad 100 interwencji związanych z pogodą jest w rejonie Krakowa i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowej Polsce będą aktualne jeszcze co najmniej do 23:00. W rejonie właśnie Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, a także Katowic i Dąbrowy Górniczej są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia.
2: Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
4: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy niektórzy z nas do telefonów.
2: Komentuje poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
5: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnego rodzaju przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować się te założenia.
2: Mówi nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u.
0: Cały czas w mocy są ostrzeżenia o lokalnych burzach, które mają się pojawiać w wielu regionach naszego kraju. Burz coraz mniej. W Tatrach jeszcze jest na przykład burzowo. Co do środy, no to jutro też te burze mogą się pojawiać i na Podhalu, i na Podbeskidziu. A na termometrach jutro 18 stopni w Zakopanem, 22 stopnie w Nowym Targu, w Bielsku Białej 24-25 stopni. Kolejne dni też z szansą na burze, przynajmniej czwartek, jeśli chodzi o piątek weekend, to ma być spokojnie i będzie też cieplej. 14 lipca, 3 minuty po 20. Proszę się naklikać w swoich smartfonach na zapas, bo one jutro trafią do szuflady i będą miały dobę wolnego. Jutro dzień bez telefonu komórkowego. Pewnie i tak nikt tego nie będzie obchodził. A my w Radiu Alex wracamy do muzyki teraz September, a później Jerry Halliwell. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Ricky e Poveri na antenie Radia Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Teraz zespół, od którego muzyki to chyba się już nie doczekamy. Aktualnie dziewczyny ze Spice Girls częściej występują w mediach, no i dzielą się tym, co się działo w zespole. Na przykład dla Melanie B najtrudniejszy był moment, kiedy odeszła od nich Jerry Halliwell. Poinformowała o tym koleżanki w dniu urodzin Mel B. I to są fajne wspomnienia, które można wykorzystać przy okazji pisania tekstów do nowych piosenek. Jak wpadną na taki pomysł, to może fani w końcu doczekają się powrotu grupy Spice Girls. O ile po tylu zapowiedziach ktoś w ogóle jeszcze czeka na powrót Spice Girls. Blondie za chwilę w Radiu Alex będzie Heart of Glass.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Tanecznie, dynamicznie, Vamdiu Project w Radiu Alex. Teraz czas na temat piłkarski, no bo dzisiaj pierwszy półfinał mundialu. Mecz Francja-Hiszpania. Sprawdzałem typy na to spotkanie. Lekkim faworytem jest Francja, ale to jest piłka nożna, więc tutaj wszystko może się wydarzyć. Pewne jest jedno. W jutrzejszych gazetach w kraju drużyny pokonanej na pewno będzie można przeczytać, że reprezentacja tego kraju została skrzywdzona przez sędziego. To chyba najczęściej pojawiający się temat w trakcie tego sportowego wydarzenia. A jak nie najczęstsze, to na pewno najbardziej klikalny w sieci. Mecz Francja-Hiszpania o 21:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Love me tonight. Alexia Ulalala w programie Po godzinach na wakacjach w Radiu Alex. No to po 21 będziemy grać jeszcze wakacyjnie i bardziej letnio, a o pełnej sprawdzimy najnowsze wiadomości i prognozę pogody. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
0: Na zegarze 21 jest Anna Wachowska, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
2: Szereg wątpliwości wywołał ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia limit przyjęć na kierunkach lekarskich. W nowym roku akademickim w całej Polsce będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To zaledwie o 300 więcej niż w obecnym roku. Komentarze na ten temat w Sejmie zebrał reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co wywołuje najwięcej wątpliwości?
3: Po pierwsze kwestia dlaczego, skoro w wielu szpitalach lekarzy brakuje, limity są tak niskie. Poseł Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej uważa, że limity na kierunkach lekarskich należy zlikwidować.
4: Naprawdę te limity nie są potrzebne, jeżeli rzeczywiście państwo dopilnuje tego, aby poszczególne uczelnie trzymały standard.
3: Stanisław Karczewski z PiS-u odpowiada, że górne granice miejsc na studiach dla przyszłych lekarzy rosną od kilku lat właśnie w odpowiedzi na problemy szpitali.
5: To będzie już w niedługim czasie odczuwalne. Dobrze, że o 300 podniesiono. Wolałbym, żeby jeszcze więcej.
3: Ministerstwo Zdrowia z kolei przypomina w odpowiedzi, którą dostałem, że kilkanaście lat temu limity na kierunkach lekarskich były ponad 2 razy mniejsze niż teraz i dzisiaj resort nie widzi uzasadnienia dla znoszenia limitów przyjęć.
2: Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, początek pierwszego półfinału mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. Mecz wzbudza też spore emocje w strefie kibica w Atlancie, ponad 1200 kilometrów od Dallas. I tam jest wysłannik Wojciech Marczyk. Witamy, Wojtku.
6: Jestem, witam.
2: Wojtku, których kibiców jest najwięcej?
6: Zdecydowanie najwięcej jest Argentyńczyków, którzy czekają na jutrzejszy mecz z Anglią. Tutaj w Atlancie, a dziś większość będzie wspierać Francuzów.
7: Francja, very good.
6: Mają bardzo dobry zespół, powiedział mi jeden z Argentyńczyków. Głośniej jak na razie są trójkolorowi, którzy co jakiś czas śpiewają tutaj popularne ale leble, ale wielu z nich ma na głowach berety kojarzące się z Francją, no i oczywiście barwy narodowe.
8: Od blue,
6: niebieski, biały i czerwony to nasze barwy narodowe. Jestem dumny, że mogę tu być i że gramy w półfinale. A nikogo ze zgromadzonych kibiców nie przestraszył tutaj nawet deszcz, który padał przez kilkadziesiąt minut. Z Atlanty, Wojciech Marczyk.
0: Środa pod znakiem przelotnego deszczu. Tak ma być na Podhalu, niestety. No i też burze są na jutro prognozowane. Co do Podbeskidzia, no to nie będzie jakoś intensywnie padać, ale na Podbeskidziu też będą ostrzeżenia o lokalnych burzach. Na termometrach w Zakopanem jutro 17-18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej 24. Kolejne dni z większą ilością słońca i też cieplej będzie. Po wiadomościach i prognozie pogody wracamy do muzyki wybranej na lato w Radiu Alex we wtorek, 14 lipca. Francesco Napoli na początek, Marina, a później też będzie po włosku The Colors, Italo Disco. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 21.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: O reklamie.
3: Na zegarze 22, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Anna Wachowska.
4: Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., z zarzutami. Po porannym zatrzymaniu przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego został przesłuchany w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie.
5: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
4: Szef prokuratury Jaromir Rybczak nie ujawnił szczegółów zarzutów. Tłumaczył, że trwa przesłuchanie drugiego z zatrzymanych dziś byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? Od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej.
6: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywacje stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
3: Trzynaście stopni tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 14 stopni, a w Bielsku Białej 16. Jutro 25 stopni w Bielsku, w Zakopanem co najwyżej 18 stopni. Spodziewajmy się przelotnego deszczu i też może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Burze w zasadzie do końca tygodnia są u nas prognozowane, ale też słońca ma być więcej i będzie się robić cieplej. Na Podbeskidziu jest szansa na 30 stopni na termometrach jeszcze w tym tygodniu w okolicach piątku, a na Podhalu w okolicach 25. I to by było na tyle. To był program Po godzinach we wtorek, 14 lipca. Ja dziękuję za dziś. Jutro słyszymy się po 17:00. Będzie środa, czyli będzie już w pół do weekendu, czy jakoś tak. Łukasz Jakubczyk, trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Aleks.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.